kosona na mobile na yo vraiment yebite ke mobile na yo ya na ngaka quartier.